utanthata mapindi ache khumi na mawiri ntokodza athu ndi usere unomwe unayi unayi leta pasabasa ntokodzi wa usere unomwe ubodzi usere unomwe upfemba utatu unomwe unayi ntokodzi nafuna kusebenzesa maulo alero antsiku ya sabudu ndi 87 18 79 37 4 kwene ntokodzi kwanisi kuchedza motipa kumala kwasamuna makupita tano mukupitira kupi kungachena munachimabasa anji.

0: 87 18 79 37 4 ndio ntokodzi kwene kweani tikwanise kutchedza maulo alero masiku alero ntsiku ya sabudu kodi mukupitirana kumala kwasomana pantokozera muti zione dzina masiku
1: masiku masiku
0: tidzione dzina alo pero ni maredi awa lero

0: Vantoko zero muntu zone dzina masiku.
1: Kula naini Mateo Zinyongo
0: vano. Mateo Zinyongo?
1: Hmm.
0: Nyongo kupi?
1: Nyongo mwe.
0: Nyongo wa Manika? Wa Gorongosi?
1: Ata Nyongo wa Noko.
0: Nyongo kupi?
1: Nyongo wa Badoa Chweza.
0: Muri kuchweza muri munhu muzinda muri kupi?
1: Muzinda.
0: Muzinda pachipapi.
1: Pamungoro pari kama shere.
0: Muna nyongo maningi?
1: Nada. Ndi dzinambo. Neine ndi madzinga ndi dzinango. Dzinango mperi Mateo Chipedu jaya. Ndoko ndi madzinga ndi Mateo Chinyongo dzinala mbuya.
0: Perekani kwa wangu alibale na dzinza mbuya nyongo. Sina nyongo ane nga dzasweka pano nyongo ngone sa goswa.
1: Ndikuveka kuti mamaka zangu Raulinya Shoti munyati wangu Navaya Francisco Nyambeza naweteza kubiziwa
0: takuta takuta kuna nikutale na moto
1: unge wale kukai.